Nikti voli laguna, vino mali, ne bali na nje kuka. Fule jako kaj dam kuha usta, gleda zveza kada je muha glupa. To so se najedla čisna juna penja, kontam da mogoče i ne bi razbil benfla. Rezerva je štumfat,

0: Kaj te to je za jedna štala? Prosim lijepo, kaj te to je za jedna štala? Povej mi, prosim te, kaj je to za jedna štala?
1: Franček, to ne je štala.
0: Pa kaj te je, kaj te je?
1: To je radio student.
0: Pa se se mi je zdelo, da maja spet mulci kurce v mes.
2: Radio Študent predstavlja druga obvestila.